0: esimerkiksi rekisteröityä verkkoalustalle ja kertoa ikäsi paljastamatta syntymäaikaasi. Eurooppalaista digitaalista identiteettiä koskeva asetus tuli voimaan toukokuussa 2024. Siksi kaikkien EU-maiden täytyy nyt tarjota vähintään yksi EU:n digitaalisen identiteetin lompakko kaikille kansalaisille ja asukkaille vuoteen 2026 mennessä.
1: Kuinka digitaalista identiteettiään voi suojella? Voimme hallita sitä, mitä tietoja ihmiset löytävät meistä verkossa, esimerkiksi harkitsemalla tarkasti ennen kuin julkaisemme jotakin verkossa, olemalla hyväksymättä yhteispyyntöjä tuntemattomilta sosiaalisessa mediassa ja tarkistamalla, että linkit ovat aitoja ennen kuin klikkaamme niitä. Digitaalisella aikakaudella eläminen aiheuttaa monia haasteita, mutta internet tarjoaa meille todella monia etuja. EU pyrkii tekemään verkosta turvallisen paikan, jossa kaikkien oikeuksia suojellaan. Me kaikki voimme vaikuttaa, joten hanki tietoa, käytä vaikutusvaltaasi ja ole turvassa internetissä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2026. Do Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2026 kandyduje 5 filmów: Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender i Sentimental Value. Christie to dramat, którego scenarzystą i reżyserem jest irlandzki filmowiec i fotograf Brendan Canty. Christie i Shane są braćmi. Mają ze sobą trudne dzieciństwo w rodzinie zastępczej. Po latach bez kontaktu znajdują się pod jednym dachem. Muszą się teraz zmierzyć ze swoją przeszłością, a Christie podejmuje decyzję, która zaważy na jego przyszłości.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Film miał swoją światową premierę podczas 75. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Berlinale, i zdobył nagrodę Grand Prix w sekcji Generacja 14+, kategorii poświęconej filmom poruszającym temat młodzieży. W lipcu 2025 roku otrzymał również nagrodę dla najlepszego filmu irlandzkiego na festiwalu Galway Film FLA. Deaf to hiszpański dramat filmowy z 2025 roku autorstwa Ewy Libertad. Jest to kontynuacja filmu krótkometrażowego o tym samym tytule, który w 2023 roku był nominowany do Nagrody Goya. Angela, głucha kobieta pracująca na hiszpańskiej wsi, oraz jej słyszący partner Hector spodziewają się dziecka. Ciąża budzi w niej obawy związane z macierzyństwem i z tym, jak będzie komunikować się z córką. Gdy pojawia się dziecko, związek Angeli i Hectora przechodzi kryzys. Angela musi zmierzyć się z wychowaniem córki w świecie pełnym barier.
6: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
2: Światowa premiera filmu odbyła się podczas 75. edycji Berlinale, gdzie zdobył on nagrodę publiczności w sekcji Panorama za najlepszy film fabularny oraz główną nagrodę przyznawaną przez Międzynarodową Konfederację Kin Studyjnych. It Was Just an Accident to thriller z 2025 roku, którego twórcą jest irański reżyser Jafar Panahi. Film jest koprodukcją irańsko-francusko-luksemburską. W środku nocy do warsztatu mechanika Wahida przyjeżdża uszkodzony samochód. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że kierowcą samochodu jest urzędnik państwowy, który torturował go w przeszłości. Nie ma jednak pewności, ponieważ nigdy nie widział jego twarzy.
7: Mówię, że doza tej drogi może być zbyt wielka.
5: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشی؟
5: تا وقتی که بهوش بیاد.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم.

0: کنیم تو گور.
1: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
0: نه بابا.
2: Film miał swoją światową premierę w głównym konkursie 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Love Me Tender to francuski dramat scenarzystki i reżyserki Anny Cazenave-Combe. Clémence i Laurent są od kilku lat w separacji i sprawują wspólną opiekę nad ich synem Paulem. Jednak gdy Clémence rozpoczyna nowy związek z Sarą, Laurent próbuje odciąć ją od syna.
3: Alors on peut y aller comme ça?
4: Bah oui, comme ça.
3: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
2: Film miał swoją światową premierę w sekcji Uncertain Regard na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Na tym samym festiwalu był również nominowany do nagrody Queer Palm, przyznawanej filmom o tematyce LGBT. Sentimental Value to komediodramat w reżyserii duńsko-norweskiego reżysera Joachima Triera. Po śmierci matki, siostry Nora i Agnes konfrontują się ze swoim nieprzystępnym ojcem Gustawem, niegdyś słynnym reżyserem, który porzucił je, gdy były dziećmi. Nora jest aktorką skupioną na karierze w teatrze. Agnes wybrała inną ścieżkę i poświęciła się życiu rodzinnemu. W nadziei na pojednanie Gustaw planuje nakręcić film o tragicznym życiu swojej matki naznaczonym traumą wojenną. Kiedy Nora odrzuca główną rolę, Gustaw obsadza w niej hollywoodzką gwiazdę. W trakcie zdjęć do filmu Gustaw próbuje odzyskać dawną sławę. Ale czy uda mu się naprawić relacje z córkami?
5: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
6: Vad sa du?
5: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
6: Vilket projekt då?
5: Det är det han snackat med dig om.
6: Min film? Den han skrev till mig?
5: Ja, den du ville spela i.
2: Światowa premiera filmu miała miejsce podczas głównego konkursu 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Film zdobył wówczas nagrodę Grand Prix oraz zebrał dobre recenzje. Jest też norweskim kandydatem do Oscara za najlepszy międzynarodowy film fabularny. Pięciu finalistów nagrody Lux wybrała komisja składająca się z ekspertów filmowych z całej Europy, których co roku powołują koordynatorzy z Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Nominowane filmy można obejrzeć w kinach w całej Unii z napisami w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Widzowie mogą oceniać filmy od 1 do 5 gwiazdek. Służy do tego specjalna platforma do głosowania Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i publiczność. Głosy każdej z tych grup będą odpowiadać za połowę ostatecznej oceny. Laureata poznamy podczas ceremonii wręczenia nagrody, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w kwietniu 2026 roku. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Konkurs ma podnosić świadomość na temat kwestii społecznych, politycznych i kulturowych w Europie. Napisy do wszystkich pięciu nominowanych filmów przygotowały służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego. Są one dostosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
7: The 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe. Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
8: The European Union has expanded a number of times throughout its history, when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe, a Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
7: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress and cooperation in an ever-changing world.
8: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament. When people talk about EU lawmaking, we tend to hear big names like the Common Agricultural Policy, the EU budget, or the European Green Deal. But the reality is that most EU laws affect people's daily lives in the cities and regions of the EU. And that's the main goal of the European Committee of the Regions, to protect the interests of the EU's cities and regions.
0: The European Committee of the Regions is a body that advises the EU institutions. The committee works to bring the people of the EU

0: 1. maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav: 3 nekdanje sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, nekdanja jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Ciper in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev s 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov: estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Apie kurią valdžios instituciją pagalvojate išgirdę žodį parlamentas? Kai kuriems į galvą pirmiausia ateina Europos parlamentas, kitiems tai veikiau nacionalinis parlamentas. Dar kitiems galiausiai viskas susipainioja ir jie negali tinkamai atskirti šių dviejų dalykų. Bet nieko baisaus, pateiksime šiek tiek informacijos ir viską išdėliosime į savo vietas. 2007 metais parengtoje Lisabonos sutartyje pirmą kartą buvo apibrėžtas nacionaliniams parlamentams Europos Sąjungoje tenkantis vaidmuo. Ir jis yra gerokai platesnis nei manote. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai gali nagrinėti sąjungos teisės aktų projektus, siekdami išsiaiškinti, ar jie atitinka subsidiarumo principą. Pagal šį principą, sąjunga nesiima veiksmų tuo met, kai valstybės narės gali veiksmingai spręsti klausimą savo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Taip siekiama būti kuo arčiau piliečių. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu apibrėžia veiksmingo ir reguliaraus tarpparlamentinio bendradarbiavimo sąjungoje organizavimą ir skatinimą. Bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais. Visų nacionalinių parlamentų pirmininkai ir Europos parlamento pirmininkas susitinka kiekvienais metais padiskutuoti šiuo klausimu. Už klausimus susijusius su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiais yra atsakinga Europos parlamento pirmininkų sueiga. Pirmininkų sueigą sudaro parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai. Viena vieta pirmininkų sueigoje numatyta ir nepriklausomų parlamento narių atstovui, tačiau jis neturi teisės balsuoti. Tačiau tai ne vienintelis svarbus organas. Už Europos reikalus atsakingų nacionalinių parlamentų komitetų ir Europos parlamento komitetų nariai reguliariai susitinka Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijoje. Šios konferencijos tikslas – suburti Europos Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų narius, aptarti aktualias Europos temas ir klausimus, susijusius su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu Europos Sąjungoje. Konferencija gali priimti išvadas ir nuomonės, tačiau jos nacionaliniams parlamentams nėra privalomos. Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui šiuose susitikimuose atstovauja nedaugiau kaip 6 narių delegacijos. Be to, susitikimuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti šalių kandidačių į Europos Sąjungą ir kitų Europos šalių nacionalinių parlamentų atstovai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Ukrainos aukščiausioji rada. Europos parlamente taip pat yra ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas. Jis atlieka informacijos centro funkcijas, teikia Europos parlamentui informaciją apie nacionalinius parlamentus, atstovauja Europos parlamentui tarp parlamentinio bendradarbiavimo administraciniuose tinkluose, rūpinasi ryšiais su pareigūnais atstovaujančiais nacionaliniams parlamentams Briuselyje, ir palaiko glaudžius ryšius su parlamentų administracijomis. Be to, parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas kasmet skelbia metinę Europos parlamento ir Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų ryšių ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiama visa tarpparlamentinė veikla ir bendradarbiavimas su nacionaliniais valstybių narių parlamentais. Galiausiai Europos parlamentais aktyviai remia du didelius tinklus, palengvinančius parlamentų bendradarbiavimą. Vienas iš jų – tarpparlamentinė Europos Sąjungos informacijos mainų sistema. Šis tinklas visų pirma apima tarpparlamentinę Europos Sąjungos keitimosi informacija platformą. Antras tinklas – tai Europos tyrimų ir dokumentacijos centras. Šiuo kanalu perduodami prašymai pateikti informaciją, kaip parlamentas nori geriau suprasti kitų Europos šalių praktiką ir politiką. Kaip matote, Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl. Radio.
2: On ghosta go grinnell ta an tagen biola gachsort baha. Marin na mealta speakas mori aon o flank tona ta biog bidoch go mealta mora garma na hanavahes moa daon. Bimid galera brahar na gen chon marachtant. Ac den fervor ding talav slaonda agus darood amid gaminic go dugan sean bia ihmid agus galor dan oxygena an all amid doing. In a haunt a son den an tagen rialu ar an aeroid choma agus is timpplach dé an ar féidir dolamán réimse lehan gníomhíochtaí ach na mícha agus fólíochta a churinn gomóilin ar saoil a bhfuil iascrúcht agus tomadóracht. É sin ráite cé go bhéad fao cheappa ghil an tagéan olmhór agus dothrathe, brehanna leinte agus ar sláinte féin dá bhharsan ar chopaméocht ná dúthe igur atá féhhagart na leantasá. Tá géistecht le ag gáidm an chaidáin reachtííod níos fearr. Sa fodcréile seo féocha méid arhfuil á dhéanamh gnéantas chun an tagéana chosint. Cé leis an tagéan? An feagra ná nach lehéine é agus gur legach éine é. Aníítar an tagéan mar éirecht chuitan an chinine réana. Cílíonn sé sin nach féad le héan stáú an éireachta ghlacha air ná ceannas bheitige air. É sin ráite tá sé de cheartaigh tíortha ach fannaíon agéan úsáid taobh istigh dá limistéir ach na mícha sioch. Limistéir agéan na héana amach chomh fad le 200 muirmhíle ó chósta stáit. Taobh istigh des na limistéir san is féad le tír ach fannaí nádúrtha a bhfuil éisc, ola agus gás a thaiscéala, as, tosca agus a bhainistú. Tugtar an bhórmhuir ar an gcuid den agéan atá leas modas na limistéir ach na mícha a sioche. Is an an bhórmhuir agus thart a ráthaíonn d'agéan an domhain, agus nó go cuaig fáin géad de ghnáthóg amláin an domhain, de réir tuirte. Bíonn rólmhaí háitach i cé ó thaobh cabhúling an pléamh é chosint an agéan a thuiscint. Tá formhar na mórmhara fuair agus doracha, agus bíonn leibhéal an bhrú féithín fíor ardinte. Dá bhrí san níl taiscéalaíocht déanta ag an gcine déanana a chugud bheagda. Féin gliadanáisiúnta tán fé láthair tá an tír sé gach stát seola, iascrúcht agus taidóíoch dhéanamh vins na hiscí san. Ma dheolaí an gceantanas cosanta fuair móla san, níl cosanta ag an mórmhar ar róthéhrúach faní, rud is cúis le cailúin spéicas agus dochar décha chóris, ach táthair gníomhú chun an scéal san athrú. Níl éon ragra simplí ar an gceist cé leis an tagéan. É sin ráite i bhithe fé trí chóhéntaigh na náisiúin éanta cóthachrú ceangailteach chun cosantathuair de trocha fáin géad d'agéan na cruinne fé fethe trocha. Sé conra na mórmhara an chéadúnsam idirnáisiúnta atá ceangailteach féin dlí, lena gosnítar an tagéan na limistéir atá leas modas na teoirnacha náisiúnta. Dhlacha gan conra ar a dugtar cóhéntú an bithe ag súlacht leas mod an dlín sa náisiúnta chun me, le cóthail agus gáirtha moltta ón slua ag cruinú na náisiún éantathe i nuáhrach bhithe fé trí. Agus í a churas sásamh le tuairta gríoch an chóhéantathe tar éis nach mór déimlíana idir bhartíochta a nuil, dúirt uachtarán na cógála idir rialtais Réina Lee an méid sa Helenas.
3: Good evening, ish.
2: A dhuine uisle tá an long tagtha dír.
3: The ship has reached the shore.
2: Bhí an taontas agus a bhealstáit a tacú go tréin leis an gonra ón géad lá riamh. Tá an taontas dainte nach féad le héan tír éanar an tagéan a chosint le féin. Dá bhrís an tá takeíocht leidir tuchaige díreachtaí cócuitna na náisiún éantathe na hagéan a chosint agus an cóir de náisiúnta ina lesan an ár tú. Fé chunra na mórmhara bonófar limistéir bhuirí fé chosint ins na blianta amach roing. Is fés na tíortha éanar in is sé na limistéir fé chosint san na bhola, agus é mar aim leis sin na réigiúin is bithe ag súla sa bhórmhuir a chosint. Mar thompla tá cáil ar na hasóir agus na hiáin chanáiricha at an meth bhuirí atá acá, má mbeidh bhuirí chéitecha ó bhfuil mílta móra agus delfana chur a gás, mar réon le haon mhara agus écha chóris chain áirige. Cé gur bonn de bhaint limistéir bhuirí fé chosint henne, is minic nach leir foraimú an dlí agus cosint chuimseo ranta agus a limistéir bhuirí orpacha eile. Cinn tófar chum leis an gonra go roinn fear achfuinnaí murí go cofar me meas na díorthe ag súla. Cura gás, má ligan an fartingéil an Spáin iascruach de dhéanamh na hiscí, cinn tíon an conra go bhhaigh an fartingéil scíor cóir den bhabús an ngháil éisc. Cinn tíon sé chumá go roinn fear aon tarthaí taidóolaíoch ó stadéir a dhéantar ar na hachfuinní san leis an díor a thugreachtain ar a cuid hiscí. Tá níos mó na nócha bailstad de sa náisiún éantathe tar éis conra na mórmhara a híú. Ní mór de 60 tír ar a laghad é a dheanganú chun gur féad leis teachta bhaim fé fethe fé cúig. Nuair chosníimid an tagéan bí mi dá gosint féin. Le conra na mórmhara tá céim chun cín háachtach ghlacha ag an éantas a dro cintú go gosníimid ar nachfuinní muirí agus go mbuinimid úsáid in bhuanathe asta. Mar ochel skirl in a horoid ag crinum mullig one ocean fair fair do in Brest na Franca, doit urtran an chomishuin Ursula von der Leyen.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless.
2: A ghine oisle is what ulvor, corach agus fiain e an tagain. Nair hasmid kosh cladig brahmid ul, biog agus fechasa. Ach, agus sing balahen sa le chéile in Brest. Bechart ga digamish an vor chuch da ta gain, as an vor ragwach da ta aring ma chine deana, son na chéad chluine ille. Ma shin na biach ein toring len ars muinte, ma ta an mission a ta gain chomor le shen aga en fein. Gur mila mahagoiv.
4: Many thanks.
2: Is féidir éisteacht de tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parlament na Hárpa.
5: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać dokąd chcesz i tak daleko jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawy w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przejechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmianę klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
6: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
5: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
6: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
5: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail w prezencie od Unii Europejskiej?

domu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.

0: Internet jest niezwykle skutecznym i użytecznym narzędziem. Przynosi nam wiele korzyści, daje wiele możliwości. W dzisiejszych czasach wystarczy jedno kliknięcie, by mieć dostęp do ogromnych ilości informacji. Niemal z każdego zakątka globu możemy śledzić najnowsze wiadomości i pozostawać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną. Ponieważ jednak świat online stale się rozwija, powinniśmy być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku będziemy rozmawiać o Dniu Bezpiecznego Internetu i o tym, co robi Unia, aby internet był bezpieczniejszy. Najpierw dowiedzmy się, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu i dlaczego jest tak ważny. Z biegiem lat Dzień Bezpiecznego Internetu stał się ważnym wydarzeniem w kalendarzu bezpieczeństwa online. Po raz pierwszy ogłoszono go w 2004 roku jako część planu działania Unii na rzecz bezpieczniejszego internetu, a obecnie obchodzi się go co roku w ponad 180 krajach na całym świecie. Ma edukować na temat aktualnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci. Chodzi o to, by wszyscy, zwłaszcza dzieci i młodzież, mogli bezpiecznie korzystać z internetu. Jak można zaangażować się w Dzień Bezpiecznego Internetu? Co roku w lutym Dzień Bezpiecznego Internetu inspiruje do działania miliony ludzi na całym świecie. Wszyscy przecież chcemy być bezpieczni w sieci. Pod ogólnym hasłem Razem na rzecz lepszego internetu, Krajowe Komitety Dnia Bezpiecznego Internetu i wspierające inicjatywę mogą organizować własne działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci. W 2012 roku powstała sieć finansowanych przez Unię Centrów Bezpieczniejszego Internetu. Był to element strategii Komisji Europejskiej Lepszy Internet dla Dzieci. Obecnie większość krajów Unii posiada własne Centrum Bezpieczniejszego Internetu. Każdy, kto chce dowiedzieć się, co dzieje się w okolicy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, może skontaktować się ze swoim krajowym centrum. W Polsce takie centrum tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ich działania w tym zakresie finansuje Unia Europejska z programu Bezpieczniejszy Internet w ramach instrumentu Łącząc Europę. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zaczynają się wyznaczonego dnia, ale trwają zazwyczaj aż do końca marca. Z tej okazji odbywają się formalne uroczystości, w których można brać udział także online, i wiele ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw. Dzieci, młodzież, nauczyciele, wszyscy dorośli mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, happeningach czy konkursach. Jest nawet konkurs na najciekawszą inicjatywę. Czym zajmują się Centra Bezpieczniejszego Internetu? Ośrodki te doradzają, pomagają i udzielają informacji dzieciom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom w kwestiach cyfrowych oraz zwalczają niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie. Współpracują ze sobą i wymieniają się zasobami i najlepszymi praktykami na szczeblu unijnym za pośrednictwem Unijnego Centrum Bezpieczeństwa w Sieci. Centra Bezpieczniejszego Internetu oferują zazwyczaj trzy rodzaje usług. Krajowe Centrum Informacyjne organizowane przez sieć InSafe, infolinię InSafe oraz numer interwencyjny prowadzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Internetowych Numerów Interwencyjnych. Infolinie udzielają porad młodym ludziom, rodzicom i opiekunom na temat szkodliwych treści i zachowań w internecie. Pod numerem interwencyjnym można anonimowo zgłosić nielegalne treści, takie jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Jedną z kwestii, którymi zajmują się Unijne Centra Bezpieczniejszego Internetu, jest ochrona tożsamości cyfrowej. Cyfrowa tożsamość odnosi się do wszelkich danych, kont i informacji związanych z naszą obecnością w świecie online. To profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy TikTok, konta e-mail, dane przechowywane w chmurze, historie przeglądania, komentarze na forum, podpisy pod petycjami, czyli każdy ślad, jaki zostawiamy po sobie w sieci. To także wszelkie cyfrowe aktywności, jak zakupy czy korzystanie z usług bankowości internetowej oraz nasze dane medyczne i biometryczne. Jakie kroki podjęła Unia, by chronić naszą tożsamość cyfrową? Ochronę danych osobowych przewiduje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Opierając się na karcie, Parlament, Komisja i Rada podpisały w grudniu 2022 roku Europejską Deklarację Praw i Zasad Cyfrowych w cyfrowej dekadzie. W deklaracji unijne instytucje zobowiązują się do ochrony interesów obywateli przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczością, w tym naruszeniami danych i kradzieżą tożsamości. Aby pomóc chronić dane osobowe i umożliwić ludziom zachowanie kontroli nad ich tożsamością cyfrową, Unia wprowadziła koncepcję europejskich portfeli tożsamości cyfrowej. Dzięki nim można bezpiecznie i łatwo potwierdzać swoją tożsamość w sieci. Te bezpieczne tożsamości cyfrowe będą uznawane w całej Unii, a za pomocą jednego kliknięcia użytkownicy będą mogli bezpiecznie udostępniać określone dane osobowe, takie jak wiek lub narodowość, bez konieczności ujawniania jakichkolwiek dodatkowych informacji, które mogłyby ich zidentyfikować. Osoby korzystające z portfela tożsamości cyfrowej będą miały pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, ponieważ będą mogły za każdym razem wybrać, które dane udostępniają. Na przykład, wyobraź sobie, że rejestrujesz się na platformie internetowej. W takim przypadku będzie można udostępnić swój wiek, bez ujawniania dokładnej daty urodzenia. Rozporządzenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej weszło w życie w maju 2024 roku. Wszystkie kraje Unii będą musiały do 2026 roku zapewnić co najmniej jeden portfel tożsamości cyfrowej swoim obywatelom i mieszkańcom. Jak chronić swoją cyfrową tożsamość? Możemy kontrolować to, co ludzie odkrywają o nas w internecie. Warto zastanowić się dwa razy, zanim coś opublikujemy, nie przyjmować próśb o dołączenie od nieznajomych w mediach społecznościowych i sprawdzać autentyczność linków, zanim się je kliknie. Życie w erze cyfrowej wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale internet oferuje nam tak wiele korzyści. Unia pracuje nad tym, aby internet stał się bezpieczniejszym miejscem, w którym chroni się prawa użytkowników. Każdy z nas może odegrać jakąś rolę, więc bądź na bieżąco, rozwijaj się i dbaj o bezpieczeństwo w sieci. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: De Europese Karel de Grote prijs voor jongeren wordt toegekend aan projecten van jongeren om de democratie in Europa te bevorderen. Deze projecten zijn meestal ook bedoeld om het wederzijdse begrip in Europa en de rest van de wereld te versterken. Dankzij deze prijs krijgen jongeren erkenning voor hun dagelijkse inspanningen om ons bewustzijn over een Europese identiteit te vergroten. De Europese Karel de Grote prijs voor jongeren is in 2008 in het leven geroepen en wordt uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote prijs in Aken in Duitsland. Elk jaar selecteren nationale en Europese juries één project uit elk EU-land. De nationale winnaars mogen naar de prijsuitreiking in Aken. Daar wordt de winnende top 3 bekendgemaakt. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats op 12 mei. De eerste plaats ging naar het project ILEM uit België. Het gaat om de allereerste taal-app die op maat gemaakt is voor vluchtelingen en asielzoekers. In de app wordt taal gebruikt om culturele misverstanden tussen vluchtelingen en het land waarin zij wonen op te helderen en de kenniskloof te dichten. De ILEM-app bevat nuttige zinnen, verhalen om de taal te leren, spelletjes en manieren om in contact te komen met andere gebruikers. De bedenkers van de app willen met dit project mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en sociale status samenbrengen. Het idee voor de app kreeg vorm in 2021 onder het motto Gemaakt door vluchtelingen, voor vluchtelingen. Het twee andere projecten behaalden een gedeelde tweede plaats, namelijk het Mobiele Klimaatmuseum uit Litouwen en de Europese correspondent uit Nederland. Het Mobiele Klimaatmuseum werd in mei vorig jaar opgericht door Active Youth, een for-purpose organisatie uit Litouwen. Het doel van het project is mensen aanmoedigen om milieubewuster te gaan leven. Het museum bestaat uit 4 mobiele zeecontainers die 4 thema's vertegenwoordigen: de klimaatverandering, de Europese Green Deal, duurzame landbouw en gezonde voeding en praktische tips om minder te consumeren. De tentoonstelling kan ook in andere landen nagebouwd worden. De andere winnaar van de tweede plaats was de Europese correspondent, een project uit Nederland. Aan dit project uit 2022 nemen 140 jonge journalisten uit heel Europa deel om artikels te schrijven met een Europese invalshoek. Dankzij een team van correspondenten kan op hun website en in hun nieuwsbrief verslag uitgebracht worden over heel Europa. De doelgroep is een community van burgers die verder willen kijken dan hun eigen landsgrenzen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
2: On the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, led by General Radko Mladic, captured the town of Srebrenica in eastern Bosnia, which had been declared a UN safe area. In the days that followed, over 8,000 Muslims, mainly men and boys, were systematically murdered and buried in mass graves. In this episode of History and Facts, we will explore one of the most tragic events of the late 20th century, the Srebrenica genocide. We will provide an overview of the context of the war in former Yugoslavia, the events that took place in Srebrenica, and we'll also look at how this atrocity has been acknowledged and commemorated around the world.
3: The origins of the Srebrenica genocide can be traced back to the breakup of Yugoslavia in the early 1990s. Yugoslavia was a socialist federation made up of 6 republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. And it began to crumble after the death of its longtime leader, Josip Broz Tito, in 1980. Tito had managed to maintain a delicate balance among the different ethnic groups in Yugoslavia. However, after he died, nationalist sentiments and political instability increased. In 1991, Slovenia and Croatia declared independence, prompting a violent response from the Yugoslav People's Army, which was controlled predominantly by Serbs. The conflict soon spread to Bosnia and Herzegovina, which was the most ethnically diverse of the 6 republics, where Bosniaks, who were Bosnian Muslims, Croats and Serbs lived in close proximity. In 1992, Bosnia and Herzegovina declared independence, which led to a brutal and complex war involving multiple factions. The Bosnian Serbs, supported by the Serbian government and the Yugoslav People's Army, sought to create a greater Serbia by ethnically cleansing non-Serbs from the areas under their control.
2: Srebrenica, a town in eastern Bosnia, became a symbol of the war's brutality. Declared a safe area by the United Nations in 1993, it was supposed to be free from armed attacks and hostile actions. Despite this, Bosnian Serb forces besieged the enclave, cutting off access to food, medical supplies, and humanitarian aid. By July 1995, the situation in Srebrenica had reached a breaking point. The town was filled with thousands of Bosniak refugees who had fled from surrounding areas. It was defenceless and suffering from severe shortages of basic necessities. And on the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, under the command of General Ratko Mladic, captured Srebrenica. The Dutch UN peacekeeping battalion, which was stationed there, was unable to prevent the takeover. What followed was a systematic massacre of Bosniak men and boys, while women, children and the elderly were forcibly expelled from the area. Over the next few days, approximately 8,000 Bosniaks, predominantly men and boys, were executed in and around Srebrenica. The victims' bodies were buried in mass graves, and many of them were later exhumed and reburied in an attempt to hide the evidence of the genocide. Thousands of women, children and the elderly were forcibly deported, and between 20,000 and 50,000 women and girls suffered sexual violence.
3: The international community was slow to respond to the atrocities in Bosnia. The events in Srebrenica, however, shocked the world and highlighted the failures of the UN peacekeeping mission. In response, NATO launched airstrikes against Bosnian Serb positions, which eventually led to the Dayton Agreement in December 1995, bringing an end to the Bosnian War. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, was established to prosecute war crimes committed during the conflicts in the Balkans, in the former republics of Yugoslavia. In 2001, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre constituted genocide, and several key figures, including Radko Mladic and Radovan Karadzic, were convicted for their roles in the atrocities.
2: In 2009, the European Parliament passed a resolution condemning the genocide at Srebrenica. Parliament commemorated the victims and expressed solidarity with their families, many of whom still do not know the fates of their relatives. The resolution called for the 11th of July to be recognised across the EU as a day of commemoration of the Srebrenica genocide, and it highlighted how important it is